się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama.

moja, już późno chylał się żółte mlecze. Doliny napływa gór cień, cichy odwieczesz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść.